0: Los peluditos y a la gente.
1: Una noche de pasión. Negocio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, socio, soc